0: imi oitza i sena i duca scientego. Pokuj s vami. Uznajmen šed Bogiem, že jestezme gežešni, abešme mokit se čestem srcem zvozeć najžjenčan ofjaren. Spovjadam še, Bogušem mogoncem, i vam, braća i šoste, še bardzo učešile, mišljam Bogom, čenkem i zanibanem. Moja vina, moja bardzo wielka vina. Še to błagam najżwieńszą Maryję zawsze żywice, wszystkich aniołów i świętek, was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący i odpuścił się nam rzeki, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Amen.
0: Panie, zmiłuj się nad nami. Kryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlimy się. Boże, bogate w miłosierdzie, Twojej woli świętej Jan Paweł II, papież, kierował całym Kościołem. Spraw, prosimy, abyśmy dzięki Jego nauczaniu cofnością otworzyli nasze serca na działanie zbawczej łaski Chrystusa, jedynego odkupiciela człowieka, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg Szepszewski w wieki wieków.

Czytanie z Księgi Koheleta. Marność nad marnościami, powiada Kohelet, marność nad marnościami, wszystko jest marnością. Cóż przyjdzie człowiekowi z całego trudu, jaki zadaje sobie pod słońcem? Pokolenie przychodzi i pokolenie odchodzi, a ziemia trwa po wszystkie czasy. Słońce wschodzi i zachodzi, i na miejsce swoje śpieszy z powrotem i znowu tam wschodzi. Ku południowi ciągnąc i ku północy zawracając, kolistą drogą wieje wiatr i znowu wraca na drogę swojego krążenia. Wszystkie rzeki płyną do morza, a morze wcale nie wzbiera. Do miejsca, do którego rzeki płyną, zdążają one bezustannie. Każde mówienie jest wysiłkiem. Nie zdoła człowiek wyrazić wszystkiego słowami. Nie nasyci się oko patrzeniem, ani ucho napełni słuchaniem. To, co było, jest tym, co będzie, a to, co się stało, jest tym, co znowu się stanie, więc nic zgoła nowego nie ma pod słońcem. Jeśli jest coś, o czym by się rzekło, patrz, to coś nowego, to przecież istniało to już w czasach, które były przed nami. Nie ma pamięci o tych, co żyli dawniej, ani też o tych, co będą kiedyś żyli, nie pozostanie wspomnienie u tych, co będą potem. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Tetrarcha Herod posłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Chrystusa i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych, inni, że zjawił się Eliasz, jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. A Herod mówił: Jana kazałem ściąć. Któż więc jest ten, o którym takie rzeczy słyszę? I starał się go zobaczyć. Oto słowo Pańskie.

0: Drodzy bracia i siostry we Panu, pierwsze czytanie stawia nas wobec prawdy łatwej do zrozumienia, ale trudnej do osiągnięcia. Wszystko się mija. Się mijają pokolenia, sukces, bogactwo, zdrowie, sława. Jak mówi Koelet, vanitas vanitatum, et omnia vanitas. Marność nad marnościami, wszystko jest marnością. Koelet nie chce jednak pozostawić na bezmutku ani pogrążyć w rozpaczy. Chce uwolnić nas od zużenia, że w sieciach siemiających możemy znaleźć coś, co zapewni naszemu życiu pewną stabilność. Przypomina nam, że nic, co ziemskie, właśnie dlatego, że siemija, nie może być ostatecznym fundamentem naszego życia. W Ewangelii Herod zadaje sobie pytanie, kim zatem jest ten człowiek? Nie wystarczy jednak pytać o Jezusa, trzeba go spotkać. Herod zatrzymał się na pytaniu, nie doszedł do spotkania. Wiara staje się konkretem naszego życia wtedy, gdy nie poprzez stajemy na mówiemu o Chrystusie, lecz naprawdę odwieramy szepnim drzwi serca. Takie właśnie wezwanie święte Jan Paweł II skierował do świata już na początku swojego pontyfikatu. Nie lękajcie się, odwoźcie na oścież drzwi Chrystusowi. Nie jest to tylko piękne zdanie, lecz wezwanie, które trzeba wcielać w życie, zarówno osobiste, jak i całej wspólnoty chrześcijańskiej. Święci są wielkim darem, ale prawdziwe nabożeństwo do nich nie polega jedynie na ich podjawianiu. Oznacza naśladowanie ich przykładu i przyjmowanie ich nauczania. Także święty Jan Paweł II, na którego patrzymy z miłością i dziękczynnością, wzywa nas nie tylko, byśmy go pożywiali i zakowywiali o nim pamięć, lecz przede wszystkim byśmy przyjęli jego słowa i żyli nimi, jak także nie upodabniali się do sposobu myślenia tego świata, zarówno w naszym życiu, jak i w duszpasterskiej misji Kościoła. W jednej ze swoich homilii święty Jan Paweł II przypominał słowa zmartwychwstałego z Apokalipsy. Szepstan się lękać, ja jestem pierwszy i ostatni i żyjący. Wyjaśniał, że Chrystus jest pierwszy, ponieważ od Niego wszystko bierze początek. Jest ostatni, ponieważ ku Niemu zamiesza historia. Jest żyjący, ponieważ zwiesien żył śmierć i daje życie, które nie ma końca. taka jest chrześcijańska odpowiedź na słowa Koelet. Wszystko, co jest pod słońcem, się mija, ale Chrystus jest żyjący. W nim czas nie jest jedynie się mijającym, lecz staje się drogą prowadzącą ku wieczności. Dlatego modlimy się dziś słowami psalmu responsoryjnego. Naucz nas liczyć dni nasze. Prosimy w ten sposób o dar mądrości serca. Umieć liczyć nasze dni, to znaczy dostrzegać, że każdy dzień jest darem od Boga i przeżywać go trwając przed Jego obliczem, kochając, przebaczając i służąc, zamiast ciąż odkładać wszystko na jutro. To właśnie nieustannie się pominał święty Jan Paweł II. Chrystus nie należy do przeszłości. Jest żyjącym, które pragnie wejść w nasze życie. Sprawując Eucharystię się grubie świętego Jan Pawła II, możemy raz jeszcze usłyszeć jego wezwanie. Wszystko się mija, ale Chrystus jest żyjący. Nie lękajcie się, otwórzcie mu drzwi waszego życia. Szukajcie go w jego słowie, spotkajcie w sakramentach, rozpoznawajcie w braciach i idźcie za nim drogą miłości. Tylko on może nadać pełny sens naszym dniom i się mienić. Krukoż czasu, które się mija, w drogę, które prowadzi ku wiecznej nadziei. Amen. Bracia i siostry, z wiarą i ufnością się stawmy Panu Bogu nasze prośby.
1: Za Ojca Świętego Leona XIV, rozpoczynającego w dniu jutrzejszym pielgrzymkę apostolską do Francji, o zdrowie i siłę miłości, aby mocą Ducha Świętego głosił prawdę Ewangelii i pomógł ludziom naszych czasów uznać w Chrystusie Pana i Zbawiciela. Ciebie prosimy. Za Kościół Święty, zwłaszcza za duszpasterzy, rodziców i katechetów, aby z pasją i autentycznym świadectwem życia ukazywali dzieciom i młodzieży oblicze Jezusa, prowadząc do osobistej z Nim relacji. Ciebie prosimy. Za naszą Ojczyznę, za Pana Prezydenta i sprawujących rządy, aby ich decyzje służyły pokojowi społecznemu, a sumienia były wrażliwe na prawdę, sprawiedliwość i dobro wspólne. Ciebie prosimy. Za ludzi błądzących w wierze i poszukujących Boga, aby ich pragnienie poznania prawdy zaowocowało nawróceniem serca i spotkaniem z żywym z Chrystusem w sakramentach Kościoła. Ciebie prosimy. Za zmarłych w obronie Ojczyzny i naszych bliskich, aby Pan przyjął ich do życia we wspólnocie świętych w Jego Królestwie. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Za nas uczestniczących w tej Eucharystii, osobiście i za pośrednictwem mediów, abyśmy nieustannie pragnęli bliskości Boga i każdego dnia przyjmowali Go z czystym sercem i pragnieniem pełnienia Jego woli. Cię prosimy.
0: Boże nasz Ojcze, wysłuchaj nasze modlitwy, które zanosimy do Ciebie przez Chrystusa, Pana naszego. Błogosławiony jesteś, Panie Boże, Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności ożemaliśmy chleb, które jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej dojności ożemaliśmy wino, które jest owocem winnego, ziewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je się nosimy, aby stał się dla nas napojem duchowym.
3: Błogosławiony jesteś Boże teraz.

0: Mudrice šeo abe mojoni vašan ofjarem, še ju Bog ojče ček mogonce.
1: Nek pan šilje ofjare srom tvoj, na češnji hvala svoj jedno imenje, a takša na Božitek naš, zdravego pošeljava
0: švjentego. Šek mogonce Bože, oddaję cześć świętemu papieżowi Janowi Pawłowi, składamy ci ofiarę uwielbienia i cufnością czyn prosimy, abyś nas zakował od zła teraz i we przyszłości. Szeps Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
0: Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, wszechmogący wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z radością oddajemy cześć świętemu Janowi Pawłowi, którego dałeś swojemu ludowi jako gorliwego pasterza. Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu. Jego słowa nas pouczają, a jego stawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego z kurami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając.
1: Święty, święty,
3: święty, Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa
1: i święta chwały Twojej.
3: Hosanna na wysokości, błogosławione tu
1: i ziemi pańskiej. Hosanna na wysokości.
0: Zaprawdę jest święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uzwięcz te dary mocą Twojego Ducha, aby stał się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

podobnie po wieczerzy, wziął kielich i dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc, bierzcie i picie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich wi mojej, nowego i wiecznego siemierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: o to wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali się de Tobą i Tobie szuzyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, siemującek ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym biskupem, papieżem Leonem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Marią, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym papieżem Janem Pawłem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Siew z Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze, siek bogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, się wszystkie wieki wieków.
3: Amen.
0: Pouczyli się Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ozmielamy się mówić. Ojcze nasz,
4: któryś jest w niebie,
0: święć się imię Twoje, święć królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas baw. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż na Twoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od rzeku i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali, się iścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powierzałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na rzeki nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, której żyjesz i królujesz na wieki wieków.
4: Amen.
0: Pokój Pański nie zawsze będzie z Wami.
4: I z duchem.
2: Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Otto barane Bože, ture guaši žeke je švijata, bogoslavljeni tuše co stali već zvani na jego učten.
1: Jestem godzien, ale przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Bazyliki Świętego Piotra przy grobie Świętego Jana Pawła II. Mszy świętej koncelebrowanej przez około 65 kapłanów przewodniczył i homilię wygłosił arcybiskup Antonio Guido Filipazzi, nuncjusz apostolski w Polsce. W koncelebrze był także biskup Tomasz Steierwald, biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej. Laudetur Jezus Chrystus.
1: In secula

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Bóg nie jest rywalem człowieka, to błąd i dramat humanizmu ateistycznego, mówił papież na audiencji ogólnej. W słowie do Polaków Leon XIV zwrócił się do małżeństw, prosił, by były otwarte na życie. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Błąd humanizmu ateistycznego polega na tym, że postrzega Boga jako rywala człowieka i postępu naukowego, mówił papież na audiencji ogólnej. Podkreślił, że dla wiary katolickiej osiągnięcia nauki i techniki są znakiem wielkości Boga i owocem Jego niezgłębionego planu. Papież kontynuował dziś rozważania nad soborową konstytucją Gaudium et Spes.
2: Rewolucyjny postęp nauki i techniki w minionym stuleciu skłonił niektórych do wniosku, że wiara w Boga stała się już przestarzała, a prawdziwą autonomię człowieka można potwierdzić jedynie poprzez wyzwolenie się od Boga. Ojcowie Soboru podkreślili natomiast, że osiągnięcia ludzkości są znakiem wielkości Boga i spełnieniem Jego tajemniczego planu. W rzeczywistości przesłanie Ewangelii nie tylko nie powstrzymuje wierzących przed angażowaniem się w działalność ludzką, ale wręcz zobowiązuje nas do przyczyniania się do autentycznego rozkwitu ludzkości poprzez nasze zaangażowanie w życie społeczne.
1: Cytując homilię Jana Pawła II z kanonizacji świętego José Marii Escrivy, Leon XIV podkreślił, że aby spotkać Boga, człowiek nie musi porzucać ziemskich zajęć, lecz może w pełni realizować swoje powołanie, dobrze wykonując codzienną pracę i ją uświęcając. W słowie do Polaków papież ponownie podjął temat małżeństwa i rodziny, prosił o otwarcie na życie i przekazywanie dzieciom wartości chrześcijańskich.
3: Saluto cordialmente i Polaki.
2: Serdecznie pozdrawiam Polaków. W tych dniach na Jasnej Górze, na dorocznej pielgrzymce, gromadzą się małżeństwa i rodziny. Towarzyszy im hasło Małżeństwo rodzi życie. Niech modlitwa i dzielenie się Słowem Bożym umacniają wiarę małżonków, by wielkodusznie współpracowali ze Stwórcą w przekazywaniu życia i wartości chrześcijańskich w tej szczególnej wspólnocie, jaką jest rodzina. Wszystkim Wam błogosławię.
3: A tutti la mia benedizione.
1: W audiencji ogólnej uczestniczył ambasador Adam Kwiatkowski, który w najbliższych dniach kończy swą misję w Watykanie i dziś pożegnał się z papieżem. Polskę reprezentował od 2022 roku. Na zakończenie audiencji ogólnej papież przypomniał o przypadającym w przyszłą niedzielę Światowym Dniu Migranta i Uchodźcy. W sposób szczególny zaapelował o pomoc dla nieletnich.
2: Dzieci i młodzież są najbardziej bezbronni. Często doświadczają niewyobrażalnych cierpień, przemocy, tortur, wyzysku i traumatycznych warunków, a nierzadko tracą życie na szlakach migracyjnych. Niech każdy poczuje się dotknięty losem tych młodych ludzi, którzy zawsze powinni być otoczeni ochroną i opieką.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Wyzwania nauki związane ze sztuczną inteligencją to temat spotkania Leona XIV z członkami Papieskiej Akademii Nauk. Nuncjusz apostolski w Polsce modlił się razem z Polakami przy grobie świętego Jana Pawła II. Francja odlicza godziny do przyjazdu papieża, o oczekiwaniach związanych z jego wizytą mówi rektor katedry Notre Dame. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Jutro rano Leon XIV rozpocznie intensywną czterodniową podróż do Francji, ale jeszcze dziś odbywał szereg spotkań w Watykanie. Przyjął na audiencji m.in. członków Papieskiej Akademii Nauk, która obraduje w tych dniach w Rzymie, na temat przyszłości nauki w świecie, w którym gwałtownie zachodzą zmiany za sprawą sztucznej inteligencji.
2: Musimy przejść od reagowania kryzysowego do zapobiegania, od podatności na zagrożenia do przygotowania się na nie oraz od krótkoterminowych działań do mądrej i daleko wzrocznej wizji przyszłości ludzkości. Wymaga to odpowiedzialnego i roztropnego podejścia do nauki, które buduje odporność, podejścia zaangażowanego w odkrywanie nowych rzeczy, ale jednocześnie uwzględniającego od samego początku konsekwencje, jakie decyzje naukowe i technologiczne mogą mieć dla ludzkości oraz dla integralności stworzenia powierzonego nam przez Boga.
1: Ojciec Święty przyjął dziś na audiencjach także m.in. prezydenta Portugalii oraz premiera Węgier, a także nuncjusza apostolskiego w Polsce, arcybiskupa Antonia Guida Filipacciego. Papieski przedstawiciel przewodniczył dziś polskiej mszy świętej przy grobie świętego Jana Pawła II, przypominając o aktualności nauczania papieża Polaka.
3: Święci są wielkim darem, ale prawdziwe nabożeństwo nie polega jedynie na ich podjawianiu. Święty Jan Paweł II, na którego patrzymy z miłością, wzywa nas, nie tylko byśmy go pożywiali, lecz przede wszystkim byśmy przyjęli jego słowa i żyli nimi jak

0: Fakt de cette visite
1: Konsekwencje tej wizyty będą długofalowe. To znaczy, że podobnie jak Światowe Dni Młodzieży w 1997 roku przynosiły owoce jeszcze przez ponad 10-15 lat po tym wydarzeniu, tak również wizyta Benedykta XVI była wydarzeniem, którego skutki były odczuwalne na przestrzeni lat. Jestem przekonany, że wizyta Leona XIV pośród nas będzie ważnym momentem, który pozostawi ślad i pozwoli katolikom uświadomić sobie, że choć stanowią mniejszość we francuskim społeczeństwie, wciąż mają coś ważnego do powiedzenia.
2: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Wyzwania nauki związane ze sztuczną inteligencją to temat spotkania Leona XIV z członkami Papieskiej Akademii Nauk. Nuncjusz apostolski w Polsce modlił się razem z Polakami przy grobie świętego Jana Pawła II. Francja odlicza godziny do przyjazdu papieża, o oczekiwaniach związanych z jego wizytą mówi rektor katedry Notre Dame. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Jutro rano Leon XIV rozpocznie intensywną czterodniową podróż do Francji, ale jeszcze dziś odbywał szereg spotkań w Watykanie. Przyjął na audiencji m.in. członków Papieskiej Akademii Nauk, która obraduje w tych dniach w Rzymie, na temat przyszłości nauki w świecie, w którym gwałtownie zachodzą zmiany za sprawą sztucznej inteligencji.
2: Musimy przejść od reagowania kryzysowego do zapobiegania, od podatności na zagrożenia do przygotowania się na nie oraz od krótkoterminowych działań do mądrej i daleko wzrocznej wizji przyszłości ludzkości. Wymaga to odpowiedzialnego i roztropnego podejścia do nauki, które buduje odporność, podejścia zaangażowanego w odkrywanie nowych rzeczy, ale jednocześnie uwzględniającego od samego początku konsekwencje, jakie decyzje naukowe i technologiczne mogą mieć dla ludzkości oraz dla integralności stworzenia powierzonego nam przez Boga.
1: Ojciec Święty przyjął dziś na audiencjach także m.in. prezydenta Portugalii oraz premiera Węgier, a także nuncjusza apostolskiego w Polsce, arcybiskupa Antonia Guida Filipacciego. Papieski przedstawiciel przewodniczył dziś polskiej mszy świętej przy grobie świętego Jana Pawła II, przypominając o aktualności nauczania papieża Polaka.
3: Święci są wielkim darem, ale prawdziwe nabożeństwo nie polega jedynie na ich podjawianiu. Święty Jan Paweł II, na którego patrzymy z miłością, wzywa nas, nie tylko byśmy go pożywiali, lecz przede wszystkim byśmy przyjęli jego słowa i żyli nimi, jak także nie upodabniali się do sposobu myślenia tego świata.
1: Stolica Apostolska ma nowego stałego obserwatora przy Radzie Europy w Strasburgu. Został nim pochodzący z Rumunii dyplomata watykański ksiądz Paul Butnaru. Do tej pory pracował zarówno w sekretariacie stanu, jak też w przedstawicielstwach papieskich, m.in. w Etiopii, Wenezueli i Kanadzie. Francja odlicza ostatnie godziny do powitania Leona XIV, gdy jutro o godzinie 10 wyląduje on na paryskim lotnisku Orly, w całej stolicy zabrzmią kościelne dzwony. Ostatnie przygotowania trwają w katedrze Notre Dame, gdzie papież będzie jutro przewodniczył nieszporom. Rektor świątyni, ksiądz Olivier Ribadeau-Dumas, podkreśla, że Francuzi myślą dziś nie tylko o nadchodzącym spotkaniu, ale także o jego owocach.
4: Konsekwencje tej wizyty będą długofalowe. To znaczy, że podobnie jak Światowe Dni Młodzieży w 1997 roku przynosiły owoce jeszcze przez ponad 10-15 lat po tym wydarzeniu, tak również wizyta Benedykta XVI była wydarzeniem, którego skutki były odczuwalne na przestrzeni lat. Jestem przekonany, że wizyta Leona XIV pośród nas będzie ważnym momentem, który pozostawi ślad i pozwoli katolikom uświadomić sobie, że choć stanowią mniejszość we francuskim społeczeństwie, wciąż mają coś ważnego do powiedzenia.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.